wybuduję ci z kamieni biały dom. Dach z dębowych belek będzie wieńczył go. W nim miłosny azyl znajdzie dwoje ciał. My miniemy, a on na wieki będzie stał. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Na ile wiary brak gorącej, że jest na niebie jakiś Bóg. Na tyle wiąże koniec z końcem w łańcuchu katorżnika nóg. Na ile wciąż nadzieja szarpie, że coś się dla nas w mrokach tli. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Piosenka pożegnania piosenką jest utraty.

całe życie, to wcale nie jest mało. Tak żegnać całe życie, najlepsze trwa, co odchodzi, nabite na historii hak. Na tyle zauważą młodzi, że nagle czegoś jest im brak. Na ile ufa młody dureń w niewyczerpany zapas lat, na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz bezwzględny bat. Na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz

całe życie, na ile zdolny jest do krzyku w obronie innych każdy z nas. Na tyle trwa ten kraj pomników, strumieniem podmywany głaz. Na ile skory do ofiary jest ten, co bluźnił, łgał i kradł. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat.

wcale nie jest mało. Tak żegnać całe życie, to wcale nie jest mało. Tak żegnać całe życie. Ach, świat przebrzmiałych dźwięków, jakąż melodię już jej nie wskrzesisz ręką. Już nie ma tamtych nut. Już jej nie wskrzesisz ręką. Już nie ma tamtych nut. Ach, z tego

0: nam już nie starczy lat. Ale to inny temat, nam już nie starczy lat.
1: RMF Piosenka Literacka.

Na błoniach mleczy raz żółty, raz biały. Taki czerwcowy szmoncers.

Halo, wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie.

Nad miasto lecisz nocą, powietrze pachnie gwiazdami, kieszenie cicho grzechocą, nieskutecznymi

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Koniec dnia. Czerwonym pachnie winem. Szkarłat ciemny przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie z

jestem sam. Ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać. Koniec dnia.

jestem sam. Ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę,

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

daje mi spokoju. Niech poleży w moim łóżku, niech postoi w przedpokoju. Nic mu więcej dać nie mogę, choć jest przodkiem mego przodka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Niż to życie przypadkowe.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

miłością. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać, znikałem 100 razy bez wieści.

gdy twarzy brak w czynach i słowach. Ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć. Rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych.

Zgryzą cię pasma zbyt chudych dni. Fortissimo, serdeczne brzmi.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Gdy księżyc handlarz sny sprzedaje, przeliczam smutki i kłopoty. To odejmuję, to dodaję. Jak tu zasnąć w świecie złoty? Poduszka dawno mi usnęła i cicho pochrapują ściany, a mi w połowie myśl utknęła.

wpatrzony w białą dal sufitu, wymyślam sobie nowe jutro. I gdy jest coraz bliżej świtu, robi się coraz bardziej smutno. Poduszka dawno mi usnęła i cicho pochrapują ściany, a mi w połowie myśl utknęła. Z jakimś kłopotem niewyspanym moja bezsenność, przyjaciół.

свое зимнее зеркало. И шкатулок под окном, в сердце.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Pan śpiewak świat widzi ponuro, wciąż tylko o stosach i grobach pan wiesza poddaje torturom. Głos pana to wieczna żałoba, że trwają pan za złe mamurą, a mnie się to życie podoba.

właśnie ludzie. Niech pan pomyśli, starczy im prawdziwych przepaści, a najgorsze jeszcze się przyśni w cierpieniu. Wszyscy są właśnie, pan mówi, że życie to czyściec, a oni pragnęliby baśni.

Właśnie prawda. O co pan pyta? Obcy panu, brak wątpliwości, to pan śpiewa, co pan przeczytał. Po prostu świat w książkę uprościł, pan gra. Kiedy wszechświat zgrzyta, pan przeczy człowieczej miłości.

Wszystko, co piękne jest, przemija. Wykwint i zbrodnie dawnych czasów, skrzętnie zebrane po muzeach, niedbale śpiące na katedrach.

przypływy, siwe Paryże czy Marsylię żółtawe. Prędko trzeba żegnać wszystko, co piękne i szczęśliwe. Wątłą przychylność zyska nieba i może trwać tak krótką chwilę.

Wieczne nie oblecze ciało, nic na tej ziemi dłoń niczyja. I dla kilofów i poetów wszystko co piękne jest przemija. I dla kilofów i poetów wszystko co piękne

ciebie jabłka zrywać, studnie kopać w skalę, wiadro wody wylać, może się obudzi.

siebie w oklasku słów.

potwierdza każdy sen. O palmach

jej ona mnie kupiła, oswoiła. Dała za to przyzwoitą cenę, życie. Kiedy piszę te słowa, ona jest tutaj gdzieś, dobrotliwie

przestaje się mówić. Ja poczekam. Nie uciekniesz przecież nigdzie, zamknięty w pułapce świata. W dni słoneczne jest wiatrakiem cienia okrążającego mnie. Niby wskazówka zegara, w dni pochmurne jest ukojenie.

wszak zapłaciła uczciwie. Niedosłyszalna czasami, jak szelest mojego oddechu. Innym razem głośna, pośpieszny łomot spłoszonego serca w studni nocy.

ostatnia moja pociecha. Zaspokojona ciekawość, na którą choruję od urodzenia. Mówię to wam, ja poeta, wczoraj zwierzę, dzisiaj półbóg, oswojony przez śmierć, oswojony przez śmierć.

wie, cóż za świństwo fuj, ach fe, świństwo fuj, ach fe.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

nie będzie mnie. RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Przez wiele dróg przeszliśmy razem, przyjacielu. Hulanek takich, że nas świt powalał z nóg. Czasami diabeł nami wodził dla złych celów. Czasami drogi cel wyznaczał dobry Bóg. Romansa miałem od kochanki się zdarzał. Niejednokrotnie nam na trwogę dzwonił dzwon. Z każdej opresji wyjść umiałeś ze mną cały. Kiedyśmy z mieszkań

jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Jeszcze to widzę, jeszcze się dziwię, jak w niemym kinie widz. Życie na niwie niezbyt prawdziwe, ostry dla serca wikt, z wierszy przeważnie bardzo poważny, ckliwy tren. Znów szron.

jakoś nie wyszło za złotą rybką. Czas nie chciał dla mnie stanąć i można błysnąć tu złotą myślą, lecz woli milczeć amor

sam na sam. Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

już w żadnych oczach nie będziesz mieszkać mógł. Już w każdych włosach

piszę do Ciebie takie rzeczy, bo wiem, że Ty to zrozumiesz. A że tak rzadko piszę, to dlatego, że nie starczy mi sił na wszystko. Piszę do Ciebie również nie dlatego, że szukam pomocy czy pocieszenia. Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może. To jest sprawa między mną a mgłą. Już wiem, dlaczego zaszumiał nagle wiatr i słyszę, mówi, że

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: taka przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulico bracka, witaj Nowostarogradzka, i módl się do świętego Jacka.

gala mijają, że może zbyt dumna, zakochana w swym pięknie. I tylko się martwią siostrzyczki.

A jednak byliśmy do siebie tak podobni, że leniwe smoki przeciągające się w powietrzu musiały nas uważać za braci i siostry bawiących się zgodnie w słonecznym ogrodzie. Tylko my o tym nie wiedzieliśmy, zamknięci każdy w swojej skórze osobni, nie w ogrodzie na gorzkiej ziemi. A jednak byliśmy do siebie tak podobni, mimo że każdy źdźbło trawy miało własny los. Każdy wróbel w podwórzu, każda mysz polna, a niemowlę, które dostanie na imię może Jan.

znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość.

wpaść. Na każdą pamięć jest inna pamięć, na każdy język język, na każdą tarczę miecz i ramię, na każdą wolność więzy, na każdą świętość jest bluźnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzrysz, na każde serce

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

aj spał. Jestem niewinna, przysięgam, ile sił. To był ktoś inny, ktoś inny.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: W taki wieczór, ani zimny, ani letni,

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Nie idźmy spać. Nie idźmy spać. Nie idźmy spać.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

Tamtą kartkę z wczorajszej nocy trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo? Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

w złotym mieście.

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sam, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okna, jasne smugi od lamp, i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię.

Miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze, w dolinę napływa gór cień. Cichy odwieczerz brodzi zmierzchowym nurciem. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin, gdy patrzą na nas chłodny nowin.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

zostaje, panie krajek, i całą noc za taki szmal. Mógłbym kupić pana razem z tą orkiestrą, ale graj pan, panie.

naszego polskiego. Takie wiesz, serce szczypa cielnoje, bo widzisz, krajek, ty mnie zrozumiesz.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Podczas pewnej niezapomnianej nocy rozmawialiśmy raz o tym, czy twórca istotnie różni się od innych ludzi. Dopiero dzisiaj znam odpowiedź. Twórca to człowiek o dalekim widzeniu, przed którym szeroko odsłania się przyszłość. Artysta nigdy nie będzie mógł żyć życiem ludzi przeciętnych. Gdy on staje się z biegiem lat coraz ruchliwszy, głębszy, dojrzalszy, bardziej twórczy, gdy żyje nadając kształt swym marzeniom, zwykły człowiek ubożeje duchem i powoli, powoli zamiera. Artysta jest jak wieczność, co przenika w głąb dni. Rainer Maria Rilke.

Poranek czuły i całkiem zmącił jej miły umysł. Oczy tej małej jak dwa błękity.

0: żebyż on jeszcze kochać mógł.
1: Pociągi odchodzą i statki, ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Makowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła.

przyjacielu, trochę serca nam ubyło. Ile naprawdę jeszcze nie wiemy, niesiemy teraz pamięć po tobie. Zrobimy z nią, ile umiemy. Ci, co z urzędu wieńce kładli, musieli odejść do swych spraw. Nas tak jak ciebie czas nie nagli, frajerzy zawsze mają czas. Bracia spod jednej anatemy, żegnamy cię i dziękujemy, że ci się chciało być zakałą, gdy wystarczało głośno klaskać, że ci się

rozróżniać, kiedy nikogo nie było obok. Tylko służalcza szepcząca próżnia, że ci się chciało myśleć tak mało o swoich własnych, nielekkich losach, że ci godności wystarczało, by nie dorzucać drewna do stosów, że ci się chciało, że ci się chciało, że ci się chciało, ciężki frajerze.

wieczną rzeczy pamięć w granicie. Bracia spod jednej anatemy, żegnamy cię i dziękujemy.

0: Hoffman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

człowiek to jest zwykły człowiek. Jak pierwszy człowiek, drugi człowiek, jeden za drugim, krok za krokiem, z wyrokiem czasu, praw i nocy.

ty i tobie też. Przekonasz się, nauczysz się, pogodzisz jeszcze się. To wiem z wszystkim, co dziś, co jeszcze nie. Także i ty i tobie też. Choć wiele jeszcze pragniesz, chcesz, zrozumiesz sam, przekonasz się, że głupstwem było tyle chcieć. W ramiona czyjeś rzucić się i rozpomienić wokół świat. Nauczysz się odwrócić się i obojętną unieść twarz. Nauczysz się i tego ty, choćbyś chciał wołać, za kimś biec. To niemożliwe mówić i przekonasz się, potrafisz też przystanąć, przejdzie, sobie rzec. To przejdzie, przejdzie, nic to nic.

I ty, i tobie też, te lekcje są pisane, wiesz. Ironia, cienkość, krwina, śmiech, jak to się czyta, poznasz szybko.

plunąć chciał. I co dziś draństwem, świństwem zwierz, także i ty, i tobie też. O nie martw się, to ręczę ci, sam nie najgorszy będziesz w tym. Z wszystkiego, co się zdarza nam, tak mało pewnych rzeczy znam, jak obojętność, uwierz mi, dlaczego miałbyś lepszy być. Na skrzydłach nie ulecisz wzwyż, po ziemi tylko musisz iść.

długo będziesz stał, bo nie wstydź się, że będzie tak, że dłońmi swą zakryjesz twarz, pomyślisz, nie tak miało być, ale uśmiechniesz się, bo znasz, spokojnie przejdzie mi.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać, tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niebywale śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział. Żeby pod niebem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro tutaj się spotkamy znów. I tak się trudno rozstać.

Jeżeli Bożu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr, gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany, i tak idziemy i na przełaj i na skos, a w tej uliczce, która biegnie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś.

od ciszy ciepłych słów po wściekły wrzask, od przytulonych snów po chłodny brzask. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od mlecznej drogi do drogi pod wiatr, od kocham ciebie znów, ale jak? Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic pod Słowem Bożym. Jeszcze raz ufność, jeszcze raz wiara, która choć męczy, żyć jednak pozwala. Od bukieciku róż po bukiet łez, od przenajświętszych słów po męski grzech. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas.

rozumie jej nikt. Od brudu prosto w twarz pogwiezdny pył, od dobrze mnie już znasz, po kto tu był. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic,

0: jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość. Bo nie rozumie jej nikt.
1: Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

żyje czasem, poeta lub dziecko, jak turla się obok spraw. Małe i śmieszne żółte kółeczko

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kącie zagnieździ się bieda. Porozum do głowy, pobiegnę, niech powie, co sprzedać, by siebie nie sprzedać. Zapiszę śnieg.

Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6. Mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak.

Rada, normalne duszy stan, to nie musi być stan podgorączkowy. Pana trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to bies, a i duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaje uparte SOS, po staremu codziennie błaga tak.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

klarnet, Krystian Drogacz, saksofon, Marek Matwiejczyk, bas, Grzesiek Poliszak, bębny, Bartłomiej Abramowicz, fortepian i Joanna Rutecka. Specjalnie gościnnie.

gdy nie ma szans, gdy opór zgasł, babcia nadzieja śpi. Zostawmy tę ideę w szkle, cofajmy się i pilnujmy marzeń.

nam u serca bram ustawią miodu dzban i z winem kran do czterech ścian podłączą już nam różowy film z muzyką free wyświetli miły miś i poda nam gotowy plan na szczęście od dziś. Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z

0: Pilnujmy.
1: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

ze złoczyńcami został policzony poeta, który zdążał za Chrystusem. Bez mszy pod murem pogrzebany leży poeta, co chciał zbawić

Telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

bezradny patrzę jak wypala się ląd naszego czasu. Nikim oprócz nas nie wstrząśnie eksplozja kończącego się dnia. Tylko w tobie i we mnie zawalą się ulice miasta.

i całe stał się historią świat, w którym żyłeś. Wszystko zmieniło się, lecz ty się

piękniejszych melodii polskich. Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz, gdzie powędrowali ci, co tu mieszkali, wiatr rozwiał ślad.

albo lwów. I wciąż tak wiele serc zaczyna bić żywiej na dźwięk tych słów. Miasteczko Beus, kochany twój Beus, maleńka mieścina, gdzie twoja dziewczyna i dom twój jest.

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

sobą wciąż zajęci, własnej nudy święci.

0: Agencja.
1: RMF Piosenka Literacka.
2: Krzyczący wolność, kręcą pęta, krzyczący męstwo, drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta, krzyczącym łaska, śni się szafot. Mądrość odmienia język durnia, uczciwość sławi sprzeniewierca. O spokój apeluje furiat, o dietę z warzyw.

codziennie zegarze. Krzyczącym siła, głos się łamie, krzyczący wierność pozdradzali. Kto woła prawda, zwykle kłamie, krzyczący wielkość, tacy mali. Jawność obwieszcza głos z ukrycia,

odbijany. Zmiana danna. Nie, nie, to nic. Być może byłem zmęczony, o co ci chodzi, kochanie? Spędziłem doprawdy czarujący wieczór.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

że list aż zamazany, a jeszcze dom się zatacza od ściany do ściany. W pokoju dziewczyna odmienia

chcesz się jej przyjrzeć, lecz światło błyskawicy okno chwilę kreskuje i niebo głośno krzyczy. Na co więc liczysz?

za późno. Patrzysz, czemu tak pusto? Zabiło mnie lustro.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Im bardziej jasno, tym mniejsza przejrzystość rzeczy i zjawisk, choć kartę mam czystą. Rasowa kwestia i kwesta dla głupców. Im szybciej zgasnę, tym ciemniej jest.

szczerość, mam dosyć pieniędzy. Umieram z przesytu wśród tych, co mrą w nędzy. Czekaniem zabijam paciorki różańca, a bicie pod skórą.

częściej nic nie wiem. Usycham z niewiedzy jak jabłko na drzewie, wciąż stojąc na warcie, trwam w przemijaniu, ślepy w tę ciemność prowadzi mnie.

większa ciemność. Im bardziej jasno, tym większa ciemność.

На тій картці крючуткий вірш. Świata raczej mam dość, ale czasem mi brak trochę czasu, bym mógł

wieje z tych ścian lepiej niech zimna biel wchłonie jak ślady sań czarnych liter niezgrabny ścierek. Przecież wybrałeś, co masz, kartka odbija twą twarz, przestrzeń przecięta.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Mężczyzna, jeśli odchodzi, to raczej jesienią. Zapatrzy się tak na odlatujące gęsi. Mówi, że może nawet by nigdzie nie szedł, ale ma pospieszny pociąg. 6 z minutami. Ty śpi. Wejść muszę przez rozum, przez duszę, przez wieczną przyjezdność do twoich snów. Odjadę. Świat tu do nas nie przyjdzie, jak ci go rzucę do stóp. Odjadę. Ty tęsknotę jak nowy papieros, a przecież szkodliwy ty jednak. Odjadę.

mężczyzn dom, to poza domie on wychodzi, a to po papierosy, a to na wojnę, a to antenę poprawić na dachu.

pospiesznie, szósta coś. Wiadomo, że on nigdzie nie pójdzie, bo on dobrze wie, jak niszczą się buty, płaszcz, kapelusz. Ale przez rok snuje się po domu wrażenie, że miał iść. Czasem to wystarczy.

Zatoczę oczy twe, rzucę, odejdę jak uczeń, jak tchórz. Ten świat nie tak dzielą granice, nie lądy, nie morza, czyjś palec, nie wojny.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Płynie rzekawą wozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej, tam na górze są opony.

niebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka na dnie.

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie.

I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna, niech się

patrzysz w niebo na rzeźby obok.

może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać, można żyć.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chce tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem,

Świat czerwony spał już troszkę, kiedy o nim mówiła mi przewodniczka śliczna ma po Moskwie Natalii. Lat czerwony stał się biały,

papierosów szary dym. Biegły w noc rozmowy, śmiech i pieśni. A

gdy już rozeszli się goście, wtedy ja zostałem sam aż po świt, z przewodniczką śliczną mą po Moskwie, Natali. Wielkiej rewolucji czasy i grup Lenina, Kremla, Mazyw i biały śnieg utren i czekolada u Puszkina, wielki czerwony plac odpłynął hen. Gdzieś daleko hen, łażąc po paryskich mostach, szukam twej postaci wśród mgły.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo.

σεξ για να

jednym szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie.

szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie, kiedy jest

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Długo w nocy stukają klawisze, nocna lampka płonie do świtu. Co pan pisze?

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

morzą oprychy. Pod twoim oknem pijacy klną, więc ty nie słyszysz kancony cichej, co jest

twoim oknem nożem dostanę i wcale serca nie będę krył. A potem potknie się o mnie rano.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

pośród roślin, co zdobią. Na szalony glob jedna zwłaszcza mnie wzrusza. Wciąż słońca ciekawa, nie jest to smukła róża. Ni potężny dąb, ale trawa, zielona trawa. Mogą przejść po niej czołgi bez litosnych wojsk. Może tłum ją stratować w radosny karnawał. Ale ona podźwignie wątłą postać swą dzielna trawa, zielona trawa. Nawet pożar, co niszczy wszystko, co się da, co jak mówią za sobą nic już nie zostawia, kiedy zgaśnie to z deszczem. Znowu życiem gra zwykła trawa, zielona trawa. Jeszcze jedną właściwość ta roślina ma, taką, która na jawną bezczelność zakrawa. Gdy ją przystrzyc, to w górę uparcie się pcha właśnie trawa, zielona trawa. Wieloznacznych słów, takich, które brzmieć będą prawdziwie. Bywa czasem, że pęka rozpalony mózg, myśl się gubi, sens nagle urywa. Dookoła prześmiewców, zaślinionych tłum, którzy wiersze nicują jak szmaty. I rzecz jasna, fachowcy od czystości dusz, szukający w piosenkach rozpaczy. Póki jeszcze gitara wiernie słucha mnie, odpowiada na palców wezwanie. To choć czasem niełatwo, ale jednak chcę wasze serce poruszyć i pamięć. Kiedy widmo zwątpienia zacznie nękać was, gdy się skończy z sumieniem zabawa, wtedy właśnie spróbujcie chociaż jeden raz być tak mocni, tak mocni.

paznokciem na szybie, przez mgiełkę oddechu w zamrozie skrobałem twe imię. I było ci jakoś tak ślicznie, lirycznie, jak w kolędzie niemieckiej.

jakoś trzeba, gdy rano świt prześwietla celuloid próbnych zdjęć, tanich gestów i puz. Niby diabeł z pudełka, Buster Keaton wyskoczył w umywalni przed lustrem. Wiodłem długi z nim spór.

0: paznokciem na szybie, przez mgiełkę oddechu, w zamrozie skrobałem twe imię. I było ci jakoś tak ślicznie, lirycznie, jak w kolędzie niemieckiej lub w kinie.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Historio, historio.

jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia. Tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach noc.

następujących osób pogrążonych w dziedziczonej niemocy, posiadaczy nieprawdziwych cnót, nieustannie wzywających pomocy.

wypijmy kawę. Moja kochana, z szafy wyjmijmy ochraniacze i przeczekajmy czas nie dla nas. Czas dla wrażliwych inaczej.

czystej miłości wypalone. Został tylko tomik wierszy, kilka wódek gdzieś na stronie, wypijany, bo się spieszył. Czas i pociąg niewyraźny, strefa jakaś zakażona, spacer gdzieś na miejscu.

0: Piosenka literacka.
1: Mi serce zawsze płacze, jak słucham

0: świeże rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama wioska.

Są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna, niech się sypie.

ożyć świat w coś, co ma koniec i początek, żeby w chaosie znaleźć ład.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: Dziękuję. Mój miły i całe, już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz w miasteczku Bel.

tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów.

0: szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym.
1: RMF, piosenka literacka.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką.

Jaki sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.

złotych sierpnia pokoja. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać. Tylko brać, tylko brać, tylko brać.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

odgłos kroków, niemych szeptów, w lęku myśli niepokoją nas, nieruchome twarze w oknach sklepów, zapatrzone dają znać. Niech przyjdzie życie tak upragnione, miłość zrodzi już nie w snach, choć szukamy siebie, tracąc oddech tchu.

są gdzieś znajome ulice, gwarne w głosie, śmiechem żyją w nas. Są gdzieś zajęte miejsca, obojętnie zatrzymują nas, tak wpatrzeni w siebie, nieznani sobie.

Telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hot Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

dokąd, nie wiem, czy przeto przyjąć cały świat z prostotą i głupotą i kręcić z piasku złoty bat, jedyny prymus motor. Och, nie wiem, nie wiem, otóż to Sokrates ze mnie prawie raz.

krok od przepaści, przyspieszają kroku. O krok od zemsty, nagle wielcy duchem. O krok od drogi, błądzą w próżnych sporach. O krok od czynu, wolą frazy kruche. O krok od jutra, przeżywają wczoraj.

wtorek, nic nie wiem, środek, październik. Kamień przy szybie, Judasz na drzewie. Kroki przy schodach, wierni, niewierni. Ach, jak wysoko myślę i nie wiem. Piątek ktoś puka, przyszła epoka. Gra telewizor z dziadkiem w ruletkę. Drzwi

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Nikt krzyku nie usłyszy tu przy luku. Sprawdzony każdy węzeł i zapinka. Sam na sam z lękiem i w silnikach huku. I psia krew nie podpiąłem karabinka. Instruktor znany z zimnej krwi kopniakiem pomógł mi przekroczyć tę magiczną grań. Za dobrą monetę wziąłem słowa złe te, bo powiedział coś jeszcze, gdy spojrzałem nań.

Tak, wzięły mnie w potęgę swoich dłoni, zgniatają mnie i robią to, co chcą. I ja do procedur też przywykłem, swoich czynności wykonuję swe pod rząd. Jest li w spadaniu tym swobodnym sens?

wycieczkę, lecz było coś, co wołało wewnątrz mnie: nie ciągnij, poczekaj tą chwileczkę. Brzydki z dwóch stron ogarbowany, a w każdym garbie ratunkowy zwój i na cel skierowany, zakochany, zakochany w tym swobodnym opadaniu w dół. I tak się urwał krzyk mój, a potem na obłoki i cięły mnie jak brzytwą prądy powietrzne, potoki. Niezwykły lot gdzieś z głębin atmosfery, na rozkaz jam w nieznane zrobił krok. Bo niewidzialny cień bezlicej chimery, dla której wykonuje każdy skok.

potoki. Wiatr sączy mi do ucha wredną pieśń. Nie ciągnij wcale jeszcze 300 metrów. I tak nie zdążysz po co garb swój nieść.

widzę jak co dzień twoich kroków cień, który przechodzisz przez podwórze. Z zapiranych rzęs nie dostrzegasz mnie, nawet kiedy tkwię przy murze. Zanim zamkniesz drzwi, zanim znikniesz mi w korytarzach, czas

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

wraz cieńsze grzebień. Dumne czapy, kapelusze paradują jak fortece. Ale, ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie.

związują z zimą pakty, swobodnie łopocą na wietrze. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Żadnych strat, można dalej grać, szukać słów, z byle czego się spowiadać, rozdzieranie szat, śmieszne tak. Zanim znów poukłada się nam, poukłada. Ludzie są jacy są, tyle wiem.

No jak się ma twoja godność osobista? Co obchodzi cię? Kogo ty obchodzisz? Co z daleka wielkie tak zwykle śmieszy z bliska? Może lepiej więc nie podchodzić. Kończę już. Odwiedź mnie, kiedy chcesz. Niech nie zrazi cię tych parę słów. W razie czego wiesz, gdzie chowam klucz, zanim cię jakieś małe piwo zwali z nóg, jakieś

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą?

czasie przeszłym. Bywa, że znikam bez śladu, bo bywa, że tracę nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie cię śmieję. Wciąż mów mi, choć tego nie czujesz, że jeszcze nie jestem przegrany.

podejrzewam, że tracę nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, że ciągle rozumiesz rozpaczy, huśtawki, przekleństwa.

się uszami. Prawdziwa historia Odyseusza, zwanego również Ulissesem, kończy się definitywnie na jednej z pomniejszych wysp Morza Śródziemnego. Olśniony niezwykłością urody mieszkanek tego skalistego lądu, zniewolony ich śpiewem, który skłonni jesteśmy rozumieć jako wewnętrzny głos budzący się w nim miłości własnej. Odyseusz pozostał na wyspie Syren. Nigdy nie wrócił do kraju, do domu, do czekających go kłopotów. Ostatnia notatka w jego dzienniku pokładowym, oprócz zwykłych treści związanych z nawigacją, zawiera kilka zdań bardzo osobistych i przejmująco szczerych. Otóż, zmęczony zwycięstwami, oszołomiony sławą, odczuł nagle paniczny lęk przed zbliżającym się koszmarem codzienności. Postanowił nie wracać. Postanowił nie wracać na pewno ze szkodą dla mitu, ale być może z korzyścią dla siebie. Jak tren dla zdradzonych ideałów.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

gaśnie. Zobacz, czy jesteś tu potrzebny komuś, czy ktoś się może z tobą zaprzyjaźnić.

Usiądź przy oknie, zastanów się chwilę. Wszystko to twoja, tylko twoja wina i chwała Bogu, świetnie.

Dobrze, że nie masz tu kogo obwiniać. Dobrze, że z nikim nie masz żadnych więzi, że nie ma kogoś, kto ciebie jedynie musiałby kochać aż do samej śmierci.

kiedyś powrócisz do kraju. No właśnie. Zobacz, czy jesteś tu potrzebny komuś, czy ktoś się może z tobą zaprzyjaźnić.

Jeszcze wczesna godzina, on ich jeszcze wykiwa. Będziesz jeszcze szczęśliwa, jeszcze cichnące kroki, jeszcze oddech głęboki, jeszcze na stół baranek, jeszcze kilka kochanek, jeszcze był, już go nie ma, jeszcze chłód, co chcesz zima, jeszcze uśmiech.

chłopcy, co z braku innych ofiar zabijają czas. Przypadek rzucił tu właśnie nas.

Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam. Du holde kunst. I serce pęka, i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałem, zostawiłem, jak sen, zerwała się rozmowa. Błogosławiłem, przeklinałem, du holde kunst.

choć to ty zostałaś dla mnie napisana, dla mojej bezczelności i dla mych lśniących butów, dla marnotrawionego czasu, po prostu dla przyjemności, aż po kres zmęczenia, aż do upadku. Będę twój, niespokojna verde milonga, bo wydobywasz ze mnie uśmiech stracenca przy każdym akordzie, chociaż cierpną mi palce. Więc jestem tu, jestem, żeby grać i kochać, i szaleńcze pisać wiersze, i tańczyć, i w ukryciu szlochać. Tak, jestem tu.

powiedz przecież, zielona milonga to nie musi być wcale piosenka. Delikatnie więc ją obudziłem i poprowadziłem w wolniejszym rytmie. I verde milonga odkryła się nagle i oglądałem ją w cudownym bezwstydzie. Jej afrykańską gibkość, płochliwość dzikiej zebry, to jest granica.

imzami kaşı kosmos. Jak ją zapamiętać, jak ją sportretować.

Atahualpa lub jakiś inny władca czy Bóg powie: Descansa te niño. A zacznę od początku, że jestem tu. Jestem, żeby grać i kochać i szaleńcze śpiewać wiersze i tańczyć i

Na ile wiary brak gorącej, że jest na niebie jakiś Bóg. Na tyle wiąże koniec z końcem w łańcuchu katorżnika nóg. Na ile wciąż nadzieja szarpie, że coś się dla nas w mrokach tli. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Piosenka pożegnania, piosenką jest utraty.

całe życie to wcale nie jest mało. Tak żegnać całe życie najlepsze trwa, co odchodzi, nabite na historii hak. Na tyle zauważą młodzi, że nagle czegoś jest im brak. Na ile ufa młody dureń w niewyczerpany zapas lat, na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz bezwzględny bat. Na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz.

całe życie, na ile zdolny jest do krzyku w obronie innych każdy z nas. Na tyle trwa ten kraj pomników, strumieniem podmywany głaz. Na ile skory do ofiary jest ten, co bluźnił, łgał i kradł. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat.

to wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. Ach, świat przebrzmiałych

Już jej nie wskrzesisz ręką, już nie ma tamtych nut. Już jej nie wskrzesisz ręką, już nie ma tamtych nut. Ach, z tego

Na błoniach mleczy raz żółty, raz biały. Taki czerwcowy szmoncers.

choć na pół papierosa. Na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwale.

fale wrzuciło mnie. Dziecko, choć tak bliskie, dalekie, dalekie, bez siły w zimną falę rzuciło mnie. Dziecko, teraz we mnie odpływa jak w łodzi.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

ty i tobie też. Przekonasz się, nauczysz się, pogodzisz jeszcze się. To wiem z wszystkim, co dziś, co jeszcze nie. Także i ty i tobie też, choć wiele jeszcze pragniesz, chcesz, zrozumiesz sam, przekonasz się, że głupstwem był tyle chcieć. W ramiona czyjeś rzucić się i rozpomienić wokół świat. Nauczysz się odwrócić się i obojętną unieść twarz. Nauczysz się i tego ty, choćbyś chciał wołać, za kimś biec. To niemożliwe mówić i przekonasz się, potrafisz też. Przystanąć przejdzie, sobie rzec, to przejdzie, przejdzie. Nic to nic.

I ty, i tobie też, te lekcje są pisane, wiesz. Ironia, cienkość, krwina, śmiech, jak to się czyta. Poznasz szybko.

splunąć chciał. I co dziś draństwem, świństwem zwierz, także i ty, i tobie też. O nie martw się, to ręczę ci, sam nie najgorszy będziesz w tym. Z wszystkiego, co się zdarza nam, tak mało pewnych rzeczy znam, jak obojętność, uwierz mi, dlaczego miałbyś lepszy być? Na skrzydłach nie ulecisz wzwyż, po ziemi tylko musisz iść.

Długo będziesz stał, bo nie wstydź się, że będzie tak, że dłońmi swą zakryjesz twarz, pomyślisz, nie tak miało być, ale uśmiechniesz się, bo znasz, spokojnie przejdzie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Aj spał. Jestem niewinna, przysięgam, ile sił. To był ktoś inny tutaj żył.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

ze złoczyńcami został policzony poeta, który zdążał za Chrystusem. Bez mszy pod murem pogrzebany leży poeta, co chciał zbawić

zwykły człowiek. Jak pierwszy człowiek, drugi człowiek, jeden za drugim, krok za krokiem, z wyrokiem czasu praw.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

codzienne zbiegowisko na śródmiejskim rynku, w oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku. Straganiarzy, zakonników, własnów i karzełków, roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarg się sypią pióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą. Ale nie odróżnić w ci

Siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat mam wokół. Widzę, co kto kradnie, gubi, czego szukam w tłoku. Z Mieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

RMF Piosenka Literacka.

Nie idźmy spać. Nie idźmy spać. Nie idźmy spać.

Każdy nastrój, każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.